0: Muzykalniet Redaktor przedstawia.
1: Shabala, shabala, shabala, ba, ba. Shabala, shabala, shabala, ba, ba.